fenfen sɔme ne wadwe mu yi ahene mu hene no te na kɔnwa mu na mede wo meyɛ no yɛ sɔwie yi ɛbɛbɛ wɔ sɔwie kyerɛ nam ɔso wɔn a wɔne yɛdi asie no wɔbɛtwa ne ahwɛ wɔ na hwɛ sɛ neɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dene ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no wone mebɔm ne yɛka sɛ